0: Jim.
1: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: En radio. Ena šuši. Ena šuši. Ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro. Na Radiu Fantasy.